0: że zawiesł od kiszy. Przyjdzie człowiek koda kujże, kożna jak na północ jaja, próża ruku reczek kratku.
1: Karabaja.
0: Ja sam bajker, nie sam rauber, ajde proszę daj do hałby, można naprawimo nešto, o te twoje robę z greszką, reczę za zmieszką. Ma pusty trnoje u szyszu, a on samo reczę tiszu. I do karuka ma si piesno, stary auto.